0: Das zweite freudenreiche Geheimnis, Jesus, den du Jungfrau zu Elisabeth getragen hast.
1: Gospina nakana je za one koji nisu poznali Božju ljubav. Draga djeco, molite zajedno sa mnom za one koji ne poznaju ljubav moga sina. Otvorite svoja srca i budite ispružene ruke moga sina onima koji ga traže. Second joyful mystery, the visitation. Mary visits her cousin Elizabeth.
0: Maria besucht ihre Verwandte Elisabeth. Sie bringt ihr Jesus und damit die Freude. Wir beten für all jene, die den Herrn noch nicht kennengelernt haben. Eine Betrachtung aus einer Botschaft, liebe Kinder, betet für diejenigen, die meinen Sohn noch nicht kennen. Seid die ausgestreckten Hände für diejenigen, die meinen Sohn suchen.
2: Il secondo mistero gioioso, la visitazione. Maria visita sua cugina Elisabetta, portando Gesù nel suo grembo e recando gioia e aiuto. L'intenzione della Madonna per coloro che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Cari figli, pregate insieme a me per coloro che non conoscono l'amore di mio figlio. Aprite i vostri cuori e siate le mani tese di mio figlio verso coloro che lo cercano.
3: Tajemnica druga, navjeđenje świętej Elżbiety. Maria odwiedza swoją krewną Elżbietę, niosąc Jezusa pod swoim sercem oraz przenosząc radość i pomoc. Intencja Matki Bożej. Za tych, którzy nie poznali miłości Boga. Drogie dzieci, módlcie się razem ze mną za tych, którzy nie znają miłości mojego Syna. Otwórzcie wasze serca i bądźcie wyciągniętymi rękami mojego Syna dla tych, którzy Go szukają.
0: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
4: Radujcie Maria, włodati pełna uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus. Raduj się, Maria, błogodati Bogna, uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
5: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci
4: naszej. Raduj się, Maria, błogodati Bogna, uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
5: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych,
4: Raduj się, Maria, błogodati pełna, uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
5: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Raduj się, Maria, błogodati pełna, uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami i błogosławiony plit łona Twojego, Jezus.
5: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Raduj się, Maria, błogodati pełna, uspod z Tobою, błogosławiona tymi żynkami і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Майко Божа, молися за нас
4: грішниками. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Майко Божа, молися за нас грішниками.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Майко Божа, молися за нас грішниками.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Майко Божа, молися за нас
0: грішниками. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle. Führe alle Seelen in den Himmel, besonders diejenigen, die deiner Barmherzigkeit am meisten bedürfen, an. Bitte für uns. Das zweite freudenreiche Geheimnis wurde soeben von einem Bischof vorgebetet, der auch vor Ort ist am Erscheinungsberg in Medjugorje. Hier bei Radio Horeb übertragen wir live das Gebet um den Frieden, jetzt im Moment der freudenreiche